Mopanomaltin, nososeki, oxe amatl, iwan ahmo, omichilwia, tleika, noso innehtoli, motenewa miek hueyak. Xinekuitlawilis, huelis texpopoyawalistli, iwan tikawas, o huiscayotica, niman, mistlachtolcuepas. In OIM, motletlalwia, tlayekyekolis, moyeknemilistli. Kiktosneki, mutekyo, kipia, kuali chikawatika, yektli, chipawatika, iwan, mitztextilia, moweltilis. Setekitiloyan, moyeknemilis mitzmakas, mochin tlapowalistli, yeika kuali, timopanoltis. Timotekitilia, senka kuali, iwan, tikualtimokuepas, mochan cinco. Kenin, miektin,